0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

SK Kielce. Ain't no hesitation.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze

0: życie. Sildenafil sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxindra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: dzień dobry, same dobre wiadomości mam na początek dnia. Po pierwsze, korków w mieście jeszcze nie ma. Po drugie, czeka nas bardzo ciepły i pogodny dzień. Na termometrach dziś nawet 25 stopni, odczuwalna oczywiście będzie dużo wyższa.
1: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Moskwa ostrzega, a Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. O czym więcej z Kijowa, korespondent Eski Ołych-Biłecki.
2: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołych-Biłecki.
1: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie z krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
3: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
1: Mówi Anna Znajewska-Pawluk. Z PKP PLK ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Alechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w Ekstraklasie.
4: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu w Lozannie.
1: Mówi rzeczniczka Lechii Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
5: SK Kielce News.
0: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Wzrost bezrobocia w powiecie kieleckim na koniec kwietnia w regionie bez pracy było prawie 5 tysięcy osób. To o ponad 700 więcej niż rok temu. Urzędnicy alarmują, pracodawcy zgłaszają o 1/3 mniej ofert zatrudnienia. W różnych częściach Kielc budują się ścieżki rowerowe. W ciągu kilku tygodni prace rozpoczną się również wzdłuż ulicy Szczecińskiej, od ulicy Bohaterów Warszawy do Zagórskiej.
6: To jest blisko 1700 metrów.
0: Mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
7: Kama i Wiktor.
8: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
9: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.
8: W dzień mamy, to prawda, rzeczywiście, wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
10: Co z dniem mamy, to też się łączy. Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat leży na plecach, odpoczywa.
11: Tak.

0: Alex Warren, jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj, we wtorek, na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze, no taki nie za bardzo i tentego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej tentegas.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem. To znaczy, że będziesz bogaty. To znaczy, że będziesz bogaty. Nie wiadomo kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallo.
3: Nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to w wybronię. Może wypłata?
0: No właśnie. I tylko o tych pieniądzach.
1: Więcej! Więcej!
0: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
1: Więcej!
2: Więcej, znowu więcej, dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, Eska, przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czas, weekend, no nic tylko tak, odpoczywać.
1: Przepraszam, ale weekend jest na literkę W.
2: Mły, błąd, no kasujemy.
0: Weekend jest na literkę R jak Radek Liszewski.
6: Jankes.
7: Jankes.
6: I Wiktor.
0: Janki?
2: Mhm.
0: A może wielka kawa?
2: Dobrze robię, już się robi.

0: nastałe.
1: Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
2: Dzień dobry.
3: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
2: Woda.
1: Dobrze.
3: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O?
2: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
4: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wody.
3: Tak,
4: i
3: wodę.
1: Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju.
3: Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
4: Co tam u niego ciekawego? On jakoś urodziny teraz świętował, prawda?
3: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia, nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy pierwszy w życiu turniej golfowy.
4: Wow.
1: Gratulujemy, naprawdę bardzo.
2: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
1: No dobrze. A, czekaj, mój syn ani to. On nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
1: ani
4: jesteś klasą się średnią.
2: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie,
1: golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych. Klaudia Halejsio.
1: O tak,
4: ona
1: ja lubię
4: bardzo. Ona zostanie żoną biznesmena Oskara Wojciechowskiego.
1: Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda? Tak.
4: Zaskakujące. Ja tak też długo myślałam, że już są po.
1: Bo tam i dzieci, i domy, ja i te inne.
4: Miliony.
3: Mógłbym być mężem Oscara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
1: W samolocie tańczyły.
3: I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
2: Po weekendzie tak o was będą pisać.
3: Jak to?
2: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
4: To prawda? Ale u nas nie skończy się intercyzą.
1: Kto wie, kawa?
5: Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadzie.
4: Ale rozwodem może.
1: Dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię.

0: Jadziu.
1: Co?
0: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
2: Że kochamy cię?
1: No, ja was też. Ale to nie na W.

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: Reklama.
1: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
2: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?
1: W Happy Jumper! Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
2: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
1: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
2: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
5: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Sprawdzam sytuację na ulicach w Kielcach. Ruch już nam się powolutku rozkręca, ale jest jeszcze spokojnie, choć już możecie postać chwilkę przy trasach wlotowych do Kielc i w samym centrum. A w ciągu dnia lepiej Łódzką omijać.
12: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje polski MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
13: SK Sport News.
12: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
14: Jankes, Janke, i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
17: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
18: A może wylot z Radiem SK?
19: O, to. Jeszcze mamy dla Was takie cuda.
17: Dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę. Tatę makrę.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania, brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on. No. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jak jego tata brzmiał ostatnio?
2: W miarę mocy swoich sprawy, by prawo i sprawiedliwość, miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich. Sprawie.
1: Tak, słychać, popierają prawo i sprawiedliwość.
3: Nie z jakiegoś serialu? To nie było
1: nie,
3: to?
1: Okay. To prosto z kościoła. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą media. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka sytuacja, no.
3: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
0: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona, no.
1: Kama i Wiktor. Jak będzie po angielsku rodzynka?
4: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
1: Ja? Nie.
6: Jak to?
1: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conchi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conchi. Wiele marek, wiele korzyści.
8: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć!
9: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach.

0: Dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
1: Echo. Odpowiada każdemu.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: O, 11 minut do godziny 7 już teraz.
1: Happy birthday to you, Kasia, Kaśka.
2: Pięknie. Budzi w urodziny.
3: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama, jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem Eska budzi w urodziny.
3: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. To, czy to jest najpiękniejszy poranek w tym roku?
4: Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
0: A idziesz do pracy?
4: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy,
3: brawo,
4: więc
3: tak
4: spędzam czas z rodziną.
0: Jesteś, powiedziałaś tam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
3: Ale na szczęście, to jest spryta Kasia, wzięła wolne w dniu urodzin.
5: Ale pozwól, Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, jak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
0: O, proszę.
4: Ojej. Dziękuję bardzo.
0: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
4: Nie zdarzało się, tak.
0: Na przykład ile?
4: 400-500 zł.
5: Wow!
3: To naprawdę.
0: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
3: Czuję, że to chyba był jakiś podkochujący się klient.
4: Nie, chyba nie.
3: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać, że ty to ty.
4: Ojej.
5: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepszy.
4: Dziękuję bardzo.
0: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy. No?
4: Kochajcie się, uśmiechajcie się. I to chyba najważniejsze w życiu.
2: Radio SK.
0: Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
5: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
0: Hurra!
3: A w pojedynkę się liczy?
0: Tak, też.

0: Fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, zawsze i wszędzie oczywiście. SK najlepsza będzie. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za momencik panie tu nas do studia Marcin Trocki będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
3: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
3: Żelazny Marian Banaś, on się zgłosił jako chyba pierwszy z tych takich zewnętrznych kandydatów, ale wczoraj na Twitterze również, czy na portalu X swoją kandydaturę, chyba na poważnie, ogłosiła Marianna Schreiber.
1: Ta Marianna Schreiber?
3: A Marianna Schreiber. Mhm.
1: No to... No, to dziękujemy.
4: No. Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak

0: prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, dzięki dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: Dzień dobry, drodzy kierowcy. Cierpliwość Wam się już w Kielcach przyda, zwłaszcza jeśli właśnie będziecie wjeżdżać do naszego miasta, bo nieźle nam się korkują trasy wlotowe. Oczywiście większy ruch jest już w centrum, no i na ulicy Warszawskiej czy Łódzkiej, tam możecie postać.
1: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News, Marcin Krocki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
2: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
3: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
2: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełnił by Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
1: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działania władz. Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporterski Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
4: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości, w zabudowaniach.
5: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza, że tu jest...
4: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
1: A reportaż dziennikarza Eski znajdziecie na sk.pl.
6: SK Kielce News.
0: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Brakuje niemalże każdej grupy krwi. RCKiK w Kielcach apeluje do krwiodawców.
7: Zachęcamy ich właśnie, żeby wchodzić na naszą stronę internetową, gdzie są tak zwane nasze kropelki. Te, które są bardzo nisko, a wręcz migają. Wtedy zapraszamy, żeby oddawać tą krew.
0: Mówi Wojciech Markiewicz z RCKiK w Kielcach. Uważajmy na barszcz sosnowskiego. Właśnie teraz roślina przechodzi okres swojego najintensywniejszego wzrostu.
8: Możemy zostać dotkliwie poparzeni. I to są na

0: takie wielkie bąble.
1: Mówi Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Wicedula. Jan, Kama i
2: Wiktor w Radiu S.A. Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek, 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
3: Mamy jeszcze Dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki jakiś taki... O, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
4: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
5: O, ślinka cieknie.
2: Wałkowanie. Mhm.
5: Wydaje mi się, że robiłam to dzisiaj rano przed wstaniem z łóżka.
2: Wąkowałaś? Kogo co?
5: Siebie.

0: Buongiorno, prego, mamacita dla wszystkich mamusiek, The Colors właśnie i Italo Disco. Papa Mobile.
1: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już tu noszą po parę tysięcy butelek.
1: No właśnie, no ale zrobił się problem, w sensie, no ktoś tam już zaczyna węczyć.
2: Jaki znowu problem?
1: No, że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
0: Ale przepraszam, czy tu w tym wszystkim nie miało chodzić o ekologię?
2: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Kusza i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. No, a jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
3: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
3: Wszystko!
2: Wszystko.
0: Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nią zainteresuję.
2: Nie, no. Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
4: Tam są kotki, pokażę ci. O.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
5: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
4: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo. La.
3: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
6: Ja.
0: Bogej.
5: Uniesło kogoś.
0: Uniesło.
3: No i co ty na to?
2: No dawaj. F po, wcześniej jest.
5: E.
3: No. Ale w takim tempie skończymy
5: o 9. Takie pytania, no wiecie co, nie.
2: Ale
5: skandal,
2: Michał, ja ci muszę powiedzieć, że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
3: Jaki
2: ile radości sprawiłeś Bogajowi, no.
3: On lubi uwalać ludzi.
6: Ja mógłbym być jakimś egzaminatorem na przykład.
0: F-E-D-C-B-A. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
5: Czytał Jankę z kartki i mądry, no.
2: Dokładnie. Trzymaj się, Michał, ściskamy cię mocno i odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
7: Dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
7: Halo, słychać mnie?
3: Tak, słychać. Jak masz na imię?
7: Ola.
4: Drugie.
0: Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
7: Uh-huh. Czerwony i niebieski.
0: Dobry.
3: Tak jest, pani dobrze powiedziała.
4: Trzecie.
0: Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
3: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Singiel Roku?
2: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli ABCD. Dokładnie.
0: Dobrze, Kioto. Czwarte. Numer Kioto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No dalejśmy z czwartym.
3: Uwaga, Kama, dajesz?
2: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
7: Dlaczego to jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
2: My kobiety mamy to w DNA.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, to teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
3: O, to typowy ojciec. Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
3: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
2: Czy to jest...
7: Pazura?
3: Nie!
2: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
3: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
7: A, faktycznie.
2: No, ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
7: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba?
9: Halo.
3: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
9: Mateusz z tej strony.
4: Szóste.
0: Szóste pytanie, uwaga, podaj choćby jedno na...

0: nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na, podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
1: Co? Nowakowska.
0: Dobrze! Dobrze?
2: Tak?
0: Nowakowska,
2: ja nie wiem.
0: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
2: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiem, czy dobrze, czy nie.
0: A to jest... A jak ma na imię Nowakowska?
1: Oj, nie wiem.
3: A tu jest napisane, dobrze, że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
2: To mam uznać, czy nie? Słuchajcie,
0: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
3: Katarzyna Nowak!
0: Nowak, a nie Nowakowska. No właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
2: To z radością powiem
0: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim. Pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie. Kolejna osoba. No i zapraszamy. Siódme pytanie będzie.
2: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.
4: Halo, no, halo.
0: Dzień dobry.
3: Halo.
4: Dzień dobry, jesteś?
5: Halo. Jestem, cześć, witajcie.
0: Cześć. Dawaj.
4: Słuchaj, masz...
2: Siódme.
4: Ostatnie siódme pytanie. Jeżeli uda ci się dobrze odpowiedzieć, to nagrody są twoje. I wyobraź sobie, że jesteś kapitanem samolotu na odlocie ściśle tajnym. Powitaj nas wszystkich na pokładzie przed lotem.
5: Witajcie, kochani. Lecimy teraz na najlepszą przygodę naszego życia, z najlepszą muzyką, w najlepszym towarzystwie, w najcieplejsze miejsce na świecie.
4: A dokąd lecimy?
5: Pomidor?
0: My też pomidor oczywiście, dalej nie wiemy. No dalej.
4: Słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skube gadżety.
5: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Idziemy z Jankesem do piwnicy.
0: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Mhm. Lubuskie jest blisko. Znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz.
1: Tak
0: mieszka,
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie mamy, uwaga.
1: Do nas wielkie ciepło.
0: Zachodniopomorskie, lubuskie okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco, uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Prochocki. No,
1: jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
3: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Reklama.
1: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
2: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
3: Polecam. Olga Chaińska.
4: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
5: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki, kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia.

0: Festival. Nowa jakość organizacji. Drift Taxi, Food Trucki, strefa Petrol Heads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać. To trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnie.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: I po reklamie.
1: Pora sprawdzić, jaka sytuacja jest na kieleckich ulicach i już jest trudna. Korkuje nam się oczywiście ulica Łuska i 1 Maja. Postoicie w ścisłym centrum. Większy ruch jest na ulicy Pakoszy Krakowskiej czy Tarnowskiej. Oczywiście korków będzie więcej.
3: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
4: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
3: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej dwa dni.
5: SK Sport News.
3: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
6: I Wiktor.
7: Wiktor.
6: Radio SK.
8: Dzień dobry, good morning, raz jeszcze buziaki w stronę mamy, dzień mamy.
9: Tak jest.
8: 26 maja.
9: O mamo.
8: 26, a moja mama zawsze mówiła, co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
10: Na czole sobie tatu.
11: Idź już spać.
8: Tak mówiła twoja?
9: Tak.
10: Dajcie znać najlepsze teksty waszych mam. Oczywiście eskowy messenger czeka.

0: Jazzy w Radiu ESK 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy. Na temat mamy, mamy.
2: Oczywiście, mamo. Szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak.
1: Tak właśnie.
0: To właśnie z Donkama, dobrze powiedziałaś.
1: Tak. Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią z głęboką troską, proszę pana. Halo?
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyprasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes! Kama!
2: A to z kolei chyba sobie Doda do serduszka wzięła.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Uwaga, kierowcy!

0: A to z kolei chyba sobie Doda do serduszka wzięła.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Uwaga kierowcy, tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fixforum, Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
7: Zbudowałem drona.
8: Programuję dla najlepszych firm.
6: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
12: I po reklamie.

0: piękny zresztą Spears w Radiu SK.
1: Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakby
2: ktoś za uwagę mi powiedział,
3: to
2: nikt
3: się nie zrytował.
0: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. I tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SK.pl.
1: I dzisiaj znowu robi za kobietę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
6: Tak, o co chodzi?
5: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak? To pani?
6: Urodzinowe, tak, moje.
5: Dobrze. Bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
6: Tak.
5: Aha, i bierzecie...
6: Mamy swój,
5: No właśnie.
6: Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzycie.
5: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać. Tak. I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
6: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakichś,
5: tak,
6: tych pojemnikach,
5: tak, ta wódka? Tak, bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
6: To w kieliszki wtedy nalewa?
5: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
6: No bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, i będzie wieczało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
5: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
6: No nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
5: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki. Jedna po ogórkach, drugie po
6: kiszonku. Ale wie pani, odkręcać to i nalewać, nie?
5: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
6: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
5: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
6: Ale to w plastikach, to też nie bardzo, w tych plastikowych butelkach.
5: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
6: Dzieci nie będzie. Tylko 12-letnia dziewczynka.
5: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
7: Cześć, ciocia, to ja, Kasia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
6: A kurczę, a ja wiecie co, naprawdę... A ja to przeżywam, kurczę.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
0: Ja? Bałagan. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenie. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie? O, kolega już się zgłasza.
8: Faktycznie, sama herbatka.
0: Za 7-8.

0: Te Wiktory to jednak fajne chłopaki. Wiktor Waligura i Dry School. Cztery pory roku u nas w Esce.
1: Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień, dzień maja oczywiście. Kogo mamy dzisiaj urodziny? O, dzisiaj urodziny obchodzi kolega Krzysia, Krzysztofa
2: Jankowskiego.
1: Ibisza, Leny Krawic.
3: Okej.
1: Okay. No. Że oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne.
0: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame M.

0: Jak Krzysztofa,
1: Jankowskiego.
0: I Bisza. Lenny Krawic.
2: Okej.
0: Okay. No. Czy oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne?
1: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame M.

0: akordeonista?
1: Z czego jesteś znany? Gram na akordeonie i zawalczyłem Fame MMA.
2: Ale urodziny obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
1: No to wszystkiego najlepszego! Wow. No właśnie, przecież.
3: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
4: Głośniej!
3: Ja panu nie przerywałem!
4: Patrz mi w oczy, twardo, twardo!
3: Ja panu nie przerywałem!
5: Jankes,
6: Kama,
5: Kama i Wiktor.
7: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Nie możemy zapominać o warszawskiej Łódzkiej czy 1 maja.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam. PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji Marcina Kierwińskiego po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka minister Kierwiński powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
2: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
1: A sprawa wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
3: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
1: A słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
4: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
5: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
6: Wyjazdu.
0: Dlaczego?
6: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
1: A życzenia dla mam zebrała reporterka SK Ola Kanoniak.
7: SK Kielce News.
0: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry i zapraszam. Wzrost bezrobocia w powiecie kieleckim. Na koniec kwietnia w regionie bez pracy było prawie 5 tysięcy osób. To ponad 700 więcej niż rok temu. Urzędnicy alarmują. Pracodawcy zgłaszają o 1/3 mniej ofert zatrudnienia. Kieleckie Technika i Szkoły Branżowe stawiają na rynkowe hity. W ofercie na nowy rok szkolny pojawiają się nowości, mówi wiceprezydent Tomasz Poremski.
8: Technik spedytor, technik technologii chemicznej, ale także technik weterynarii.
0: Więcej o nowościach na sk.pl.
9: Jankes, Kama
10: i Wiktor.
9: SK.
11: Łomatko, Nosel się kręci po studiu.
12: Cześć Noselek. Dzień dobry.
13: Jestem, sprawdzam was.
11: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
13: No i po co mi matkujesz? Po co?
11: Tak
13: ogarnij się, wiesz, że nie będę.
14: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na eskowym messengerze.
15: Okej, SK. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie.
11: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
13: Oczywiście. Idę w jej ślady.
14: Bo tak.
11: Bo tak, wiadomo.
13: I już.
11: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
14: Nie dyskutuj ze mną.

godziny szczytu w Kielcach. Jeszcze oczywiście trwają. Korkuje nam się Tarnowska, ulica Pakosz czy Krakowska. Postoicie oczywiście na Alei 9 Wieków Kielc, na Zagórskiej, Sandomierz.

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Nie, dzisiaj ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej. Jeszcze oddychać.
2: Ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim mamom. Wszystkie mamy. Chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
0: Beatko,
1: kochamy,
0: jesteście... kocham cię, Beatko!
3: Teresa! Mama!
1: Kochamy, rzeczywiście, jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
2: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.

0: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła, picie masz w zupie.
1: A nie?
2: Cudowne kreacje to.
3: Ładne.
1: No, racja.
3: Ja to
1: racja.
3: Sobie zapamiętam, ja też będę tak matkował w domu.
4: Do mojego syna. Nie nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama, jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości i nie chciała już ze mną dyskutować, mówiła mi srali z dupali, z dupy się trzymali.
3: Grecka filozofka. Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
1: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
5: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
1: Jak to czego chcesz? Więcej, więcej hitów na czasie! Hi, this is Taylor Swift.

0: ściśle tajne.
1: Ja już czuję ekscytację, naprawdę.
2: Co się dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej jaskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
3: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
3: Ja też byłem blisko tego, żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
2: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
2: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka. Euro, tak,
1: dokładnie. I kostium kąpielowy oraz słońce jest tam zawsze.
2: I znają się na małych, suszonych owocach.
1: No i taka dziwna podpowiedź jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju. Tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
2: Każdy kraj ma muzykę. No nie ma kraju bez muzyki. No.
1: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam. No nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
2: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
3: Mi cały czas pachnie sałatką grecką. Jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo ja kocham, uwielbiam, tęsknię.
1: Ale tu jest jedna podpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj... No, była w dobrym kierunku.
2: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty były, pojawiały się.
1: Po niemiecku. Okay.
3: No dobrze,
1: dobra,
3: idźmy dalej.
1: A mamy jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
2: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
4: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
3: Człowiek o wielu imionach.
2: Marek Konrad.
3: Jan Maria Rokita. To nie to chyba. Co jeszcze może być?
1: O wielu imionach.
5: Ryszard Kalisz.
3: To maluło to taka norma, powiedzmy, no. Ale to rzeczywiście
1: no
3: chyba,
1: nie jest
3: ale,
1: to
3: ale,
1: łatwe.
3: Ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe.
1: No ale on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz, no to
2: nie,
1: no,
2: była
1: tyle.
2: Ta była
3: Odyseusz,
2: nie miał jakiś tam? Afroidyta.
1: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
0: Odlot ściśle tajny.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata radził, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy, najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę procki w newsach. Jankes.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
2: Echo. Echo odpowiada każdemu. Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
5: To będzie ostatnia reklama. Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
6: I po reklamie.
7: Trudną sytuację mamy na kieleckich ulicach i to jeszcze chyba troszkę potrwa. Nieźle nam się korkuje ulica Tarnowska. Postacie też możecie na 1 maja i na ulicy Łódzkiej. Ale oczywiście korkować się też będzie samo centrum.
8: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu. To między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. A mamy spadki na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
9: Jankes, Kama
10: i Wiktor.
9: W radiu SK.
11: Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja.
12: A co mama mówi najczęściej?
13: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
11: No poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram SC.
12: Z okazji dnia mamy ściskamy wszystkie mamusie.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie, 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy jest. Was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: Ale wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek,
1: pan mężczyzna.
2: Nie, inny. Pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
0: No tak, ale to znaczy, że też życzenia się spełniły.
2: Ale jakie życzenia?
1: Dawaj, jakie życzenia? No,
0: zobaczy dziadek. Dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: A co dzieciaki tam robią?
6: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
5: I to nie jest za droga opcja?
6: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są trzy pakiety do wyboru, a my mamy luz.
5: Więcej na happyjumper.pl.
6: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
7: W piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia.

0: zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
1: I po reklamie.

0: wiecznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie róbmy ten moment tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy, no i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: Wygraliście? Mm-hmm. Z Zieloną Górą?
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon, gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
1: Piękne. Smacznego życzę oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują.
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła, jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
3: Maciuś. No Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: To sprzątaj po sobie.
3: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo, że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła, a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż posłuchałam, mamusi, zrobiłam na tyłeczku.
0: Dobra córeczka! Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały.
3: I że w radiu tego nie widać. Radio SK.

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówili w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony, nie zatopiony.
2: Boga i pocałuj pana.
3: Mam kuferek tylko.
4: A wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to były statki, prawda?
0: Tak, na Polonii.
4: Wygrałem tam kiedyś, wysyłałem kartki pocztowe, naprawdę, no.
1: Zobaczcie, nie róbcie tego, zobaczcie, jak to się skończyło dla niego.
4: Ale serio, to było niesamowite.
2: Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień mamy, dlatego ściskamy wszystkie mamy. Jesteście absolutnie wyjątkowe i fantastyczne.
4: No i chyba za chwilę tata Michu, tak.
0: Najlepsza puenta telefoniczna przed nami na zakończenie dzisiejszego programu,
4: bo
0: o tych tekstach rozmawialiśmy i okazuje się, że...
5: Cześć SK, a ja to w ogóle mam wrażenie, że my wszyscy to chyba mieliśmy tą samą mamę w dzieciństwie.
6: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
7: Legenda powróciła
8: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
9: SK Remix.
8: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
10: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
8: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, Maxi Smart.

0: Miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czeki na odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Wciąż duży ruch mamy na kieleckich ulicach, ale już niedługo sytuacja powinna się ustabilizować. Jednak pamiętajcie, że na ulicy Warszawskiej, Łódzkiej czy Batalionów Chłopskich trwają prace drogowe, więc tam na pewno będzie się korkować w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskim. W Brzozie między Inowrocławiem a Bydgoszczą zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa jest nieprzejezdna. A wykolejony skład wciąż blokuje tory. W Garbatce w powiecie obornickim na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wczoraj w pociąg. Zginął kierowca ciężarówki. Przez całą noc na miejscu pracowali śledczy.
3: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
2: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Trwają przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Utrudnienia na trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%. A to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
2: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
0: SK Kielce News.
1: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Miejski Urząd Pracy w Kielcach rozdaje dotacje. Tylko do jutra możecie składać wnioski o nawet 40 tysięcy złotych na założenie własnej firmy. Szczegóły znajdziecie na stronie urzędu. Akademia Korony Kielce doczeka się nowej bazy. Ma ona powstać przy ulicy Prostej, mówi Łukasz Maciejczyk, właściciel Korony.
5: Był pan minister, no i wspólnie

0: Widzimy na tej prostej bardzo dużą szansę, że powstaną nowoczesne obiekty i mamy nadzieję, że to już w najbliższym czasie będzie się działo.
1: Miasto pracuje już nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.
2: Dzień mamy, dziś mamy wtorek, 26 maja i 9:03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie, dosłownie za kilka chwil, będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Veste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Jej juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of East London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC. Radio
1: SK. Autopromocja. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: Tak, i patrz, wszystko to w MediaExpert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
5: I po reklamie.

uda mi się powiedzieć to poprawnie, czy nie? Silver, Lay All Your Love On Me. Jest, jest, jest! Tak zwany koszmar prezentera radiowego, taki tytuł. Piosenka o miłości, bo tam love się pojawiało, oczywiście, a jak się kogoś kocha, no to się o niego dba, prawda? Na przykład, jak się wsiada na rower, to coś robi? Zakłada się kask, albo komuś, albo sobie i komuś najlepiej. Pewnie już wiecie, że od 3 czerwca na rowerach, na deskorolkach, na hulajnogach każdy poniżej 16 roku życia kask

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
4: Polecam. Olga Chaińska.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga rodzice! Nadchodzi weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. Już 30 i 31 maja czekają na Was dwa dni zabawy w cenie jednego. Ale to nie wszystko. Kup bilet online do 25 maja i oszczędzaj aż 50% z kodem rabatowym. Na miejscu kino planetarne, konkursy, animacje, loteria nagród, dmuchane zamki, park linowy i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Weekend Dnia Dziecka w Sabat Krajno. 30 i 31 maja. Wejdź na sabatkrajno.pl i zaplanuj wielką przygodę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
12: I po reklamie.

to Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali do zdania Fryderyku, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 w SC.

0: Reklama.
1: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami! Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny. Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć!
2: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
3: Echo. Odpowiada każdemu. Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
4: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Na termometrach w Kielcach dzisiaj nawet 25 stopni odczuwalna, może być wyższa. Bez opadów deszczu przez cały dzień, słońce pozostanie nad Kielcami też przez cały dzień. Także czeka nas bardzo przyjemna i bardzo ciepła pogoda.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek Przecław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażaków. W nocy w ogniu stanął szeregowiec. Strażacy nadal dogaszają poddasza. Jak słyszymy od mieszkańców i sąsiadów, to cud, że nikt nie został poszkodowany.
10: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
11: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj pojechałem rano, żeby poddać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
9: No, spłynęły 3 mieszkania. Stan czwartego nie będzie pozwalał na powrót do niego lokatorów. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, a drugiego wciąż szuka policja. Do ataku doszło na terenie osiedla Rozkosz.
12: 40-letni mężczyzna został

0: zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
1: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
2: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
1: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
3: SK Kielce News.
4: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Pijani rowerzyści i użytkownicy hulajnóg to wciąż ogromne zagrożenie na drogach w regionie. Tylko w weekend wpadło 8 takich osób, w tym 17-latek na hulajnodze, który miał ponad promil alkoholu. Kielecki Plastyk czeka na przyszłych artystów. O rekrutacji mówi Małgorzata Surma, wicedyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach.
5: Część praktyczna to jest wykonanie pracy w glinie, pracy przestrzennej i pracy z rysunku i z malarstwa martwej natury.
4: Rekrutacja trwa do końca maja.
6: Wracając na chwilę do Fryderyków, statuetkę za album roku hip-hop dostał PZ za muzykę popularną. No to PZ z Jonathanem i Liwką, czyli Obejmuje Noce w Radiu SK dosłownie za 6 minut. Alex Warren na początek, później Calvin Harris i Rihanna, 10:02 na zegarach. Feste już grają. Michu Sepkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu dostanie bilety naszego samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób i o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Yopolite za moment, później Bibi Rexha i Faithless New Religion w SC.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Promocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
6: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
7: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
8: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
5: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
6: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
7: Zbudowałem drona.
8: Programuję dla najlepszych firm.
6: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją

0: przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
4: I po reklamie.
5: Eska.

Wciąż brzmi świetnie. Memories to David Guetta i Kid Cudi na antenie Radia SK. W Chinach kilka miesięcy temu stworzono firmę, startup, który stworzył urządzenie do tłumaczenia języka zwierząt. Twórcy twierdzą, że z pomocą, jak żeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Sombre 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.

0: gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?
1: W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
0: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
1: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
0: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Kielce, Zagnańska 27.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym

0: znaleźć ofertę na typ.pl.
1: Kielce, Zagnańska 27.
0: Typ Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym

0: 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
6: To będzie ostatnia reklama. Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
7: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
8: I po reklamie.
9: Echo.

Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, świeżynka od tego pana, to przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka z bałaganę i plan B zaraz po 11 w SC.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
11: Echo odpowiada każdemu.
12: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
13: Polecam. Olga Chaińska.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Tyleckich ulicach. Postoicie oczywiście na ulicy Łódzkiej i Zagnańskiej. Korkować się będzie również ulica 1 Maja czy Zagórska. Tam też sporo się dzieje, ale za to czeka nas dużo słońca.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Na zegarach 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
3: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
2: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne, a niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu, a leśnicy prowadzą też inne działania.
4: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować, co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
2: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na sk.pl.
5: SK Kielce. Na czasie.
0: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Najwyższa pora zaprosić Was do Kieleckiego Teatru Tańca. Tam czeka na Was sceniczna adaptacja baśni o Kopciuszku. Specjalnie na potrzeby spektaklu stworzono blisko 200 kostiumów i fantazyjnych nakryć głowy. I na ten spektakl mamy dla Was zaproszenia. Piszcie po nie na kielce@sk.pl. Na koniec zaproszę Was do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. To jeden z największych parków rozrywki w regionie świętokrzyskim. Noe Park słynie z posiadania największego dmuchańca na świecie.
6: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę, no, mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie Radia SK? Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii, Levels i Ed Sheeran. To wszystko w tej godzinie. Michał Sapkowski, witajcie.

0: wciąż brzmi kapitalnie. To Avicii na antenie Radia SK i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj dzień matki. No i rano, w poranku, wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście, ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy i wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we wrzucie na luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, to jeszcze 5 tych do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecany Ed Sheeran na antenie Radia SK. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
6: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone.

0: niepasteryzowane jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: radosne, trochę niczym szczypiorek na wiosnę. Tazosy od Dawida Podsiadło, jeden z naszych eskowych hitów na czasie po godzinie 11. Dzień Matki, 26 maja, wiem, że przypominać nie trzeba, ale można świętować Dzień Matki, a można świętować w zupełnie inny sposób. O tym Joanna na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć wszystkie mamy, pozdrawiam serdecznie w ten cudowny dzień. Zawsze ten dzień mam wolny po to, żeby właśnie sobie odpocząć, na przykład sobie zafundować meniki czy pediki, czy do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
0: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, później Joe i End of Beginning Westy.
2: Radio SK.
3: Autopromocja.
4: Legenda.
5: Powróciła.
6: W Radio SK.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
5: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Heads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Kielce, Zagnańska 27.
8: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując 2 opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12. Ale jeśli oczekujecie po nas hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia Węsielska razem z wami po godzinie 12. I Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek. Z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beats, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej 20 w Radiu SK. Michu Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro wyjątkowo po 12. Cześć.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze USW.

0: świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: W Kielcach czeka nas dziś bardzo przyjemny dzień. Na termometrach 25 stopni maksymalnie, dużo słońca przez cały dzień. Niestety ciśnienie mamy wysokie, także to nasze samopoczucie może wcale nie być takie dobre, ale będzie ono spadać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Jest 12, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
5: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
4: Mówi Karolina Kowalnik z policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa. W środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
6: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
4: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świat nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
7: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
8: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
4: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
9: SK Kielce. Na czasie.
3: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Szukacie pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? To mamy dla Was propozycję. 31 maja Fly Park Kielce zaprasza na całodniową dawkę aktywnej rozrywki. Przeniesiecie się do świata dzikiej przyrody. Wokół parku zaparkują prawdziwy jaguar i tygrys, gotowi na przejażdżki i zdjęcia. I na Dzień Dziecka we Fly Parku mamy dla Was wlotki. Piszcie po nie na kielce@sk.pl. Dzień Dziecka możecie też spędzić z ekipą Radia SK. Już w niedzielę będziecie mogli nas spotkać w Wiekoszowie. Czekamy na Was.
10: 12:02. Otwieram koncert życzeń dla Waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś. I tak to właśnie będzie wyglądało, bo o mamach pamiętać należy. Glass Animals, Heatwaves. To już teraz Westel, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodzicielki Graszki. Mamusiu, dużo zdrówka i radości. PS, byle do 13 i jedziemy na pyszną kawusię. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy Ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz dla wszystkich mam za chwilę piosenka, która wbrew pozorom bardzo pasuje do okazji. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Jak macie takie życzenia, to napiszcie je na SK-owym Messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: A co dzieciaki tam robią?
8: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
7: I to nie jest za droga opcja?
8: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są 3 pakiety do wyboru, a my mamy luz.
7: Więcej na happyjumper.pl.
8: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
9: Hej, co u Ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć.
11: Szukasz prezentu na

0: komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
1: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
4: I po reklamie.

0: Jeszcze.
1: Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze, a teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

Wiele życzeń. Big Feet, Somebody's Watching Me, jednak dzień mamy to jest jedno z najważniejszych świąt najwyraźniej w naszym polskim kalendarzu, więc oczywiście lecimy z kolejną odsłoną koncertu życzeń, chciałam powiedzieć maminego, ale chyba jednak po prostu koncertu życzeń dla mam. Gotowi? Vivaldi będzie przygrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona miłością, szacunkiem i szczęściem. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
7: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: W piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.

0: torty w wielu smakach. Zamień dzień mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy dzień mamy.
1: Sam zbudowałem drona.
2: Programuję dla najlepszych firm.
1: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: I po reklamie.

0: Ale to dobrze płynie. Jak ten dzień, mam nadzieję, u was? Andrew, Faith FIFA, Ultra, Talk to You w Radiu SK. 5 minut do godziny 13. Przypominam, ciągle można składać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert życzeń.
1: Sponsorem programu

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Korzystajmy dziś z pięknej,

0: Słonecznej pogody w Kielcach. Na termometrach 25 stopni. Odczuwalna oczywiście może być ciut wyższa. Bez opadów deszczu. Podobna sytuacja z pogodą będzie też jutro. Po 20 stopni i dużo słońca.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
3: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
2: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Tragedia na torach w Belgii. Pociąg zderzył się z minibusem szkolnym. Podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków, a bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
1: SK Kielce. Na czasie.
0: Wiktoria Kmiecik, cześć. Jeśli macie ochotę na relaks w ciągu tygodnia, to zróbcie głośniej. W basenach tropikalnych zrelaksujecie się na maksa. Czekają tam na was jacuzzi, różne rodzaje basenów, błękitna laguna i leżaczki wśród palm. Możecie się tam poczuć jak na rajskiej wyspie. Zrelaksować możecie się też przed dużym ekranem. W tym tygodniu w kinie Helios możecie obejrzeć drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady, dramat Michael, horror Pasażer czy film fantazy Mandalorian i Grogu. Każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Ja koncert życzeń dla naszych mam uważam wciąż za otwarte, więc jeżeli ktokolwiek chciałby życzenie swojej mamie złożyć, zapraszam. Wszystkie na tej antenie dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestry w Radiu SK. A zapomniałabym, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Ja się

ale ładnie zaśpiewała Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 19 minut po 13. Ruszajmy z tym, skoro jest tylu chętnych i tyle mam, które potrzebują życzeń, a właściwie tyle was, osób, które chciałyby złożyć swoim mamom życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji dnia mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba.

pocałusy dla wszystkich mam Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego, mamo, z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia i jest

0: cały czas przyjmujemy na eskowym messengerze.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
17: I po reklamie.

Ona też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Diamonds w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigosever. Córka Kasia. Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy.

0: mamy jeszcze życzenia w postaci głosówki. Uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na plac Susia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam, SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. Promocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
15: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card X.

0: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card X.

0: 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu USK. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy i Wonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia mam nadzieję w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu USK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy

0: Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą w

0: Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Weronika Wawrzyk, w Kielcach ciepło i słonecznie, na termometrach w tej chwili 24 stopnie i w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 25. Ta odczuwalna w słońcu oczywiście będzie wyższa, ale wiatr momentami też dość mocny.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
7: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku roku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
6: Norwek będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, między innymi jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
8: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
9: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
6: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
10: SK Kielce. Na czasie.
5: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Nie wiem, czy macie już konkretne plany na Dzień Dziecka, ale jeśli nie, to uwaga, szybciutko coś podpowiadamy, bo w Sabacie Krajno to nie będzie zwykły Dzień Dziecka, ale cały wyjątkowy weekend pełen atrakcji, między innymi darmowa wata cukrowa, szalone animacje i oczywiście tradycyjna aleja miniatura. Jeśli przejdziecie questing, to zgarniecie oczywiście gwarantowane upominki. Masa rodzinnej atrakcji czeka również w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Tam na pewno na nudę nie będzie narzekać.
11: 2 minuty po godzinie 14. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać. Więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

Ruska. No hesitation.

0: sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe, 26 maja 2026 roku, godzinę 14.16, można to gdzieś sobie zapisać, łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście, bo następnym razem jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień, kiedy zorientujecie się, że zaczęliście tego tekstu używać, choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
5: Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Zaprasza Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja. Promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
6: I po reklamie.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Jive, Radio SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli ze składem z naszego poranka. W nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no w coś pomagają, ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radio SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.
3: Gram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
8: Echo. Odpowiada każdemu.
9: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z

0: sercem.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz...

0: niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których zobaczycie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz. Dzień jak co dzień, po 15 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł. Lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum. Kielce Zakładowa 18.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No.

0: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert tanie masz.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Ruch na kieleckich ulicach zaczyna nam się już powolutku zwiększać. Widać to w całym ścisłym centrum, ale również przy ulicy Łódzkiej, Krakowskiej, 1 Maja, czy też przy ulicy Wapiennikowej. Zaglądamy jeszcze na termometry, na nich w tej chwili 25 stopni.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Stanisław Kracik objął funkcję komisarza Krakowa. Będzie sprawował władzę przez najbliższe 3 miesiące.
15: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
14: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby, to 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
16: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
14: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
17: SK Kielce News.
13: Zapraszam, Weronika Wawrzyk. Ulica Krakowska w Kielcach notuje najwięcej zdarzeń drogowych, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
18: Doszło do jednego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W zeszłym roku zostało rannych 7 osób, a w tym roku odnotowaliśmy już 3 zdarzenia, w których 3 osoby zostały poszkodowane.
13: W czołówce znajdują się także ulica Warszawska i Aleja Solidarności. Nocne warsztaty mediacyjne, pokazy technik kryminalistycznych i spotkania z ekspertami. Sąd okręgowy w Kielcach już dziś zaprasza na noc otwartych sądów. Wstęp jest wolny.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: W Radiu SK.
22: 2 minuty po 15. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo.
11: Tam dużo się działo, dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
21: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową, już 2 po 15.
11: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
21: Dzień dobry.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Pawełku, bo się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było takiego
1: zabawnego. Ja się nie uśmiechnę, nie, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy, dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie, witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczny uśmiech.
1: Tak jest i dajemy wam też możliwość w Esce, żeby swoim mamom także ten uśmiech swoim głosem przekazać. Jeżeli macie tylko ochotę coś im powiedzieć tak oficjalnie przy wszystkich, no to nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. My z chęcią później przekażemy to dalej.
0: Ale jesteśmy też ciekawi, czy poza tymi określeniami mam, które zebrałem od naszych wspólnych znajomych, bo rzeczywiście tak mamy określają, czy macie jakieś swoje oryginalne ksywki na swoje mamy? No. Pawełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię
0: ty
1: po prostu
0: po imieniu,
1: mamo.
0: Chyba.
1: Nie no, gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz po imieniu?
1: To dziwnie, nie.
0: Jak
1: nie,
0: rozmawiamy
1: nie.
0: razem o twojej mamie,
1: no
0: ja
1: to wtedy
0: i ty mówimy
1: tak.
0: po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie do
1: pani mamy. Oczywiście.
0: Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdy
0: proszę
1: wykorzystać.
0: Proszę bardzo, Mimi, Matula,
1: Matulo,
0: mamuszka.
1: Nie. Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak, koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.

0: skarpetki.
1: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.

0: w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Kielce, Zagnańska 27.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wyjątkowy Dzień Dziecka w Extreme Kids przy krakowskiej 297C Agroma Park. Startujemy o 16 i bawimy się aż do 19.30. Będą konkursy z nagrodami, zamykanie w bańce, Lego robotyka, sport, spotkanie z kangurem Maxem i mnóstwo innych. Zarezerwuj bilet już dziś w promocyjnej cenie. Dzwoń 790-332-532. 1 czerwca Extreme Kids krakowska 297C Agroma Park. Nie może Was zabraknąć.
13: I po reklamie. Tell it to my-

0: Było Ecstasy, jest szampan, a to Sanach w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Mocno gramy dzisiaj, także dla wszystkich mam dzisiaj wasze święto. Wszystkiego dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
2: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury. Pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: jak
2: muzycznie.
0: Jak brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: z nas nie chciałby być wiecznie młody. Niestety, Pawełku, na nas już za późno. Jay-Z i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry, dzień witamy dobry. Pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young. I dzisiaj sprawdzamy w SC, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć SK.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda?
0: Wiesz,
1: jeszcze mamasita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku?
1: Tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy i cię by co?
1: Wyspowiadać.
0: A, dobrze, żeby... Autopromocja.
3: Jak wkręcać, to

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie
5: masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
9: Polecam. Olga Chaińska.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99.

0: martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: SK. SK.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów z

0: stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski, Pawełek, witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z Beatem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy. Radio
3: SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
11: Ja? Nie.
10: Jak to?
11: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
12: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW.

0: Profesjonalna obsługa. Oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Weronika Wawrzyk, gorąco dziś nie tylko w Kielcach na termometrach, ale również na kieryckich ulicach. Ruch zwiększył się już widocznie przy Alei Dziewięciu Wieków Kielce, przy ulicy Krakowskiej, Wapiennikowej, Tarnowskiej czy też przy Alei Solidarności.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigta G. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
5: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno.
4: Jak powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie, po usunięciu składu sprawdzone będzie jeszcze torowisko i uszkodzona sieć trakcyjna. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg i rowerów. Najważniejsza zmiana to obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a najmłodsi niestety często o nich zapominają.
6: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
7: Ja tylko na skateparku zakładam.
8: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
4: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
9: SK Kielce News.
3: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Czy Agata Wojda zostanie odwołana? Sprawdziliśmy, co o pomyśle referendum i zmian w ratuszu myślą sami mieszkańcy.
10: Nie, ja to bym ją odwołała, no ale cóż.
11: To inwestuje w takie niepotrzebne rzeczy.
12: Każdy poprzedni tego typu urzędnik mi się nie podobał. Ta pani szczególnie.
13: Uważam, że dużo robi dla Kielc.
3: Więcej na sk.pl. Brakuje niemalże każdej grupy krwi. RCKiK w Kielcach notuje olbrzymie braki i apeluje do krwiodawców. Krwi nie da się wyprodukować.
14: Rzuć na luz!
15: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu SK. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
16: Tu Pawełek, dzień dobry.
15: Dzień dobry.

0: falach Radia SK mamy kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy. Nie tylko mamy, wszystkich was witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Zmieniamy tytuł tego kawałka na Moja mamusieńka. I sprawdzamy wasze kolejne określenia na mamy.
0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tutaj w dniu i teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko.

0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tutaj w dniu i teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko.

0: go, ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
2: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Radio SK. Wszystkiego dobrego, drogie mamy, a za moment Alan Walker.
3: Reklama. Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
4: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: A co dzieciaki tam robią?
8: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
7: I to nie jest za droga opcja?
8: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są 3 pakiety do wyboru, a my mamy luz.
7: Więcej na happyjumper.pl.
8: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
9: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
14: Zbudowałem drona.
15: Programuję dla najlepszych firm.
13: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie pisze tak, że nie da się z nią nudzić i że kocha ją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia. W całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
3: O tak. Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
3: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt

Generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Mhm. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt

0: stresowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mamy zdjęcie.
1: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy...
2: Płot przeskoczyła,
1: podała ci rękę. Jak to wyglądało wtedy?
0: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie było sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę. Generalnie.
2: A z Madzią Gessler co było?
0: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: pani Madziu, pani Magdalenko, pani Madziuniu, proszę, my takie jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcia. No i po tych prośbach się udało. Także myślę, że...
1: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
0: Tak, mam.
1: Okej, i brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
0: No to było trochę naciągane.
1: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz, Klaudia, tak, dla ciebie jest. Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
2: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl.
1: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
2: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem, bo mamy pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
0: Ale super!
1: Klaudia,
0: ja się cieszę.
1: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny, tak. Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj. Na zegarkach 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł. Lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum. Kielce Zakładowa 18.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
14: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
15: Polecam. Olga Chaińska.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeria.

0: Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Za moment 17:00, także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam m.in. o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Heads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: Kraina pędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
2: Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Zaprasza Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja. Promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
3: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
4: Echo odpowiada każdemu.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko

0: zestawach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
1: Echo. Odpowiada każdemu.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko

0: miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Szybciutko zerkamy na to, co dzieje się na kieleckich ulicach. Ruch cały czas zwiększony jest przy rondzie w Cedzynie, również przy ulicy Krakowskiej, Żytniej czy też 1 Maja i ulicy Grunwaldzkiej. Kierowcom jeszcze przez chwilę przyda się cierpliwość.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Jest 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stan emocjonalny i psychiczny oskarżonego wpłynął na zmianę wyroku. Ingebrigt G. nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
6: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacji,

0: Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O ograniczenie publicznych komentarzy astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące programu agencji.
1: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Astronauta twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to forma cenzury i dodaje też, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Nietypowe lekcje muzyki w Sosnowcu. Dzieci śpiewają o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim.

0: Dom Blas.
1: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
2: SK Kielce News.
3: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Po referendum w Krakowie gorąco robi się w stolicy Świętokrzyskiego. Prezydent Agata Wojda przyznaje, że krakowski scenariusz budzi spore emocje w całym kraju. Więcej przeczytacie na sk.pl. Mieszko Mularczyk i Igor Bator z Gardy Kielce zostali wicemistrzami Polski Młodzików. Mieszko zgarnął też tytuł najlepszego technika turnieju.
4: Rodzice bardzo byli ucieszeni, trenerzy zadowoleni. Ja jestem z siebie zadowolony.
3: Kolejne ringowe starcie i wielkie zawody czekają ich już w czerwcu.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
5: Na luz. W radiu
6: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia, już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski.
7: I Pawełek, dzień dobry.
6: Cześć.

0: Klausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też nie, byśmy się... zawsze nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie. Dzięki czemu nasi słuchacze mają trochę uciechy, a my potem spotkania z dyrektorem. Zapraszamy... Pani Jadzie,
1: dobrze, że ja nie muszę chodzić.
0: No właśnie. Pani Jadzie, jak słyszycie, już odpaliła silnik naszej zabawy, a zatem zapraszamy was bardzo serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302 i spróbujcie odgadnąć, co dziś Pawełek włoży do ryjka.
2: Nie wiem, czy będzie mnie dzisiaj słychać, ja tu spróbuję zjechać mikrofonem najniżej jak mogę, gdyż nie zamierzam nawet dotknąć tego przedmiotu rękoma.
0: Tachałem go.
2: Wsadzę go, przyznam się, przez ściereczkę będę go wsadzał, ponieważ jest to brudne, okropne, straszne fu.
0: Oczywiście.
1: Nie wiadomo skąd przyniesione.
0: No wiadomo, podpowiem, że z garażu, a pani Jadzia, patrząc na przedmiot, spróbuję wam podpowiedzieć za moment cokolwiek o tym przedmiocie, ale tak, pani Jadziu, żeby nie podpowiedzieć od razu.
1: Zawsze są cztery.
0: Co takiego?
1: Zawsze są cztery.
0: Zawsze są cztery.
2: Dobra, dobrze, fajna podpowiedź. Dzwonicie 664 402 302, sięgnę, odbiorę telefon, a potem wrócę do przedmiotu.
0: Jasne.
3: To nie są łatwe rzeczy.
0: Tylko, że jak mają ludzie...
1: To nie są lekkie rzeczy.
0: Wiedzieć, skoro nie wydajesz dźwięków z ryjka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
4: No, witam.
0: Cześć. Radyjko, tylko trochę w dół, dobra?

0: by nam nie przeszkadzało.
1: Dobra, już ściszam.
0: Pawełku, sekundkę,
2: bo ja jestem.
0: Pawełek ma małe problemy z instalacją przedmiotów ryjku.
2: To jest ciężkie.
1: A czy on jest taki duży?
3: Małe?
2: Tak.
3: Olbrzymie ma problemy.
2: To jest wielkie i ciężkie.
1: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
0: No blisko, ale nie.
1: Felga.
0: Ale poczekaj, no co felga,
1: to...
0: felga. No to no felga, no dobra, zaliczamy, mamy
2: tak,
0: to.
2: Tak, dzięki.
4: Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
0: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj felga. 20 cali, niesamowite.
3: Można.
4: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
0: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami! Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Społem Kielce. Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo. I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech. Smak lata? To Społem Kielce. Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
5: Polecam. Olga Chaińska.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossy Man na naszej antenie, a na zegarkach mamy pół do szóstej. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My z ważnymi informacjami teraz do was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym tematem bardzo

0: Bardzo żywo zainteresowany był Jankas.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
2: Słuchajcie, jak mnie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
3: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
3: Istnieje duża szansa, że Jankas po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
0: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
3: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: Tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
1: Praca szuka człowieka.
0: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty. Pamiętasz, Pawełku, jeszcze z dawnych czasów?
2: No oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
0: No i był szczyt wszystkiego. Teraz mamy szczyt bezczelności.
2: Oho.
0: Janusz Palikot, rzucam hasło.
2: Znany.
0: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może, Pawełku, największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
2: A mamy tyle czasu?
0: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów. W tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwierć miliarda złotych,
2: wow.
0: A to tylko czubek.
2: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
0: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
1: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na PRIF. Pozdrawiam.
0: Zainteresowanym proponujemy nie odpowiadać Januszowi Palikotowi na to zgłoszenie, a panu Januszowi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligłup. Radio SK. Bo Paligłupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas!
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
2: Zbudowałem drona.
3: Programuję dla najlepszych firm.
1: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i

0: koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie.
3: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe

0: znacząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
1: Echo. Odpowiada każdemu. I po reklamie.

0: Ale wszystko jedno, na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze. I na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: Aha, uruchomi ją konkretnie Michał Hanczak, on już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
4: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
5: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
6: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Weronika Wawrzyk, na ulicach cały czas tłoczno. Na termometrach w mieście 25 stopni wyżej. Ta temperatura już dziś nie podskoczy. Jutro dzień bardzo podobny. Dużo słońca, ale jednak na termometrach troszeczkę mniej. 22 kreski. Do usłyszenia.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku

0: U Gdańska w rejonie Stobiecka Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
1: SK Sport News.
0: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
1: SK Kielce News.
2: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Kielce mogą zakończyć współpracę partnerską z izraelską Ramlą. Pomysł wraca po kilku miesiącach za sprawą petycji złożonej przez Konfederację. Teraz postuluje o to ponownie partia Razem. W tej sprawie został złożony specjalny wniosek. Pod nim podpisało się ponad 500 osób. Prace przy budowie nowych ścieżek rowerowych w ciągu kilku tygodni rozpoczną się przy ulicy Szczecińskiej od ulicy Bohaterów Warszawy do ulicy Zagórskiej.
3: 1700 metrów.
2: Mówi Marcin Janukta, rzecznik MZD. Imprezka.
4: Mam dla was balsam na taki sobie wtorek, jeżeli ktoś miał taki sobie. Imprezka to jest właśnie właściwy kierunek i właściwy wybór, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście świętowania dnia mamy też nie zabraknie i to nawet już za chwilę. Minuta po 18, Hanczak, zapraszam. Alex Warren i jego Fever Dream na początek.

0: Imprezka w Radiu SK oczywiście, że jest doskonałym podkładem do tego, żeby jeszcze trochę popracować, jak ktoś musi. Poodpoczywać albo podróżować, jeżeli ktoś w drodze, albo świętować Dzień Mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian.
0: Sebastian, no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może? Dobrze, dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: No, witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na Dzień Mamy, na pierwszą literę twojego imienia?

0: No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 6644-02302. Ojej, przecież radio, halo. Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
1: Witam.
0: Jak masz na imię?
1: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na dzień mamy, na pierwszą literę twojego imienia?

0: Ej, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba. Halo?
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę Agnieszka, twojego imienia?
1: No alkohol.
2: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

0: polska produkcja od Andy'ego Dusta, między innymi. 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki, za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azalii i Fausta, ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto, no na weekend to chyba nie, chyba trochę bliżej, a na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt, poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: Czy coś ta podpowiedź Wam sugeruje, czy coś Wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za Wasz przelot i za Waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odlot ściśle tajny już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
6: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone.

0: tym razem naprawdę w Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
1: Polecam. Olga Chaińska.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.

0: End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... Wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest Dzień Mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie. Jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład jakieś tam farby akwarelowej o kolorze fioletowym, albo Bristolu na przykład, to powiedzcie o tym mamie teraz, a nie za dwie godziny.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z roczniej

0: Technika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
7: Echo. Echo odpowiada każdemu.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
10: Zbudowałem drona.
11: Programuję dla najlepszych firm.
9: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi. Bring Your Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć: mamo, będziesz babcią?
3: Radio SK. Reklama.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce. Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo. I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech, smak lata? To zespołem Kielce. Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w

0: W sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny. Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Kielce na czasie.
5: Wiktoria Kmiecik, hej, mam info dla miłośników motosportu. Ryki silników, kłęby dymu i walka ramię w ramię na legendarnym Green Hell. Tak zapowiada się otwarcie sezonu Drift Open 2026. I już pod koniec maja Tor Kielce stanie się stolicą polskiego motosportu. W programie widowiskowa jazda w parach i strefa tuningu. Wpadajcie na sk.pl, tam czeka pełny harmonogram imprezy. A w wolnym czasie możecie też wpaść do E1 gokarty przyściegiennego w Kielcach.
6: Gokarty juniorskie, od 135 cm wzrostu. Gokarty seniorskie, tak naprawdę dwa rodzaje, bo mamy i gokarty normalne, są też gokarty takie mocniejsze.
5: Zachęcał Rafał Sygan z E1 Gokart.
7: Muzyką się żyje.
8: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
9: Na pierwsza, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
8: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla Was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z Was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do Was dobić.
10: Impreska. Impreska.
8: Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie 2 minuty po godzinie 19, no w całej Polsce. No bo pewnie jak ktoś słucha nas gdzieś za granicą przez internet, to może mieć inną godzinę. Tak czy owak, witam wszystkich. Kanczak z tej strony, to impreza.

0: Zara Larsson. W tym roku odwiedzi Polskę, będzie na Opku, ale to dopiero w lipcu. Na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli na Dniu Matki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida, dobrze. A można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasami muzę taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak Taco i Quebo, tyle że mniej rapujemy. Ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi.
1: No może nie dokładnie, ale jest coś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauro na Areny w Krakowie na koncert jest. Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to w sumie, to nie,

0: Ej, tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak Taco i Quebo, tyle że mniej rapujemy. Ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi.
1: No może nie dokładnie, ale jest coś w tym.
0: Dobra, dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauron Areny w Krakowie na koncert Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to słuchaj, to nie

0: Tamagotchi.
1: No może nie dokładnie, ale jest coś w tym.
0: Dobra, dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauron Areny w Krakowie na koncert Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to słuchaj, to nie

0: To nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Flora to tytuł tego kawałka, Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy mamy, prawda?
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czeki dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego

0: zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym

0: winnej na lata 2025-2026.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Tak, dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Gladak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura. Cztery pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20. No przez cztery pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają, natomiast... No właśnie, właśnie. Od czerwca zmienią się przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach. I my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski. Czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły. No, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shims i Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy Dzień Mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane,

0: jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.

0: trafić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
6: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer. I got
11: a feeling. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
8: Kielce na czasie.
5: Dzień dobry, Wiktor Jakmiecik. Witajcie. Teraz mamy propozycję dla osób, które tęsknią za wysokimi temperaturami, trochę takimi tropikalnymi, można powiedzieć. Zaproszę was teraz do saun.

0: do wszystkich.
1: Codziennie organizujemy nasze seanse saunowe. Od godziny już 11.15 startujemy z takimi seansami, później popołudniowe od 17.15. Każdy seans jest inny. Poza tym w każdą pierwszą sobotę miesiąca noce saunowe, od 22 do 2 w nocy.
0: Mówił Damian Rurasz. A jeśli macie wolne popołudnie czy wolny wieczór, to możecie skoczyć do MK Bowling. Tam pogracie w kręgle, w bilard albo w shuffleboarda i na pewno fajnie spędzicie czas.

0: drugiej w nocy.
1: Mówił Damian Rurasz. A jeśli macie wolne popołudnie czy wolny wieczór, to możecie skoczyć do MK Bowling, tam pogracie w kręgle, w bilard albo w shuffleboarda i na pewno fajnie spędzicie czas.
2: Muzyką się żyje.
1: Fajnie spędzicie czas.

0: A koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy, może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o 3 słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia Eska. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór. Ja Michał, a to Michalina.
3: 3 słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Idealny hit na dziś, no bo mama jest w tytule. No powiem znowu mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi, a potem się okaże, że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20, to jest Radio Eska, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie Eska Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po... niemal 10-letniej przerwie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream Eska Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram. Meet Me in the Dark to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
1: Jesteś Sigmą, mamo.
2: Prawdziwa dama to twoja mama, to twoja mama.
3: Radio SK. Reklama.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
11: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: Esko.

Zawsze na czasie. Cry for you September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Estę.

Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Impreza. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia, o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru!

0: promocja.
1: Legenda. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji.

0: promocji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Kielce na czasie.
9: Wiktoria Kmiecik, cześć. Pamiętajcie o parku rozrywki i miniatur Sabat Krajno. To raptem kilkanaście kilometrów od Kielc. Tam zawsze jest co robić. Teraz do dyspozycji macie słynną aleję miniatur, kino 6D i park Papug. To dobre miejsce na spędzenie wolnego popołudnia. A jeśli lubicie dłuższe podróże, to zapraszamy Was do Parku Legendy w Nowej Słupi. Tam spotkacie się ze światem magii i czarów, gdzie tradycja harmonijnie współgra z innowacyjnością. A jeśli lubicie aktywnie spędzać czas, to śmigajcie do Flyparku przy Skrajnej w Kielcach.
10: Trampoliny, strefa wspinaczki, Kulkolandia, Małpigaj, kącik maluszka.
9: To była Katarzyna Szymańska z Flyparku.

0: News. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień
1: Cześć,
0: dobry.
1: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
1: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furia, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
1: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś
1: tak
0: numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
1: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze.
1: Mam nadzieję.
0: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć,

0: to może cofnijmy się do czasu tego filmu, do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
1: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby

część właśnie tegoż filmu i sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby

0: Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy, więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
1: dlatego też tutaj marzyło. Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle tak. Świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było, ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
0: To był złoty strzał.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda. To był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
1: To ty masz duże szczęście.
0: Też tak uważam, wiesz? Do ludzi. Najbardziej do ludzi. I uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
1: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
0: Również.
1: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
0: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cypriano podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
1: Ale dobra, serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym sercem?
0: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, to jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
1: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko? Pytanie.
0: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
1: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodu, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
0: Wiesz, może to wynika z tego, że

0: mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę. No,
1: czyli więc się zgadza.
0: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
1: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
1: Skupmy się jeszcze przez chwilę na nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
0: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję, a też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali, życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz, ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No,

0: To jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: To może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: SK Kielce News.
3: To mam takie właśnie pierwsze pytanie. Kiedy jest początek? Kiedy był początek tej sprawy, tych działań właśnie prokuratury związanej ze śmiercią 20-letniego Wiktora?
4: Ta sprawa zaczęła się już w 2021 roku. Mówimy tu o postępowaniu, które pierwotnie prowadzone było w prokuraturze rejonowej Kielce Wschód w Kielcach. To postępowanie zostało zakończone w taki sposób, że decyzja w zakresie doprowadzenia na mowę przez udzielenie pomocy do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie prokurator rozstrzygnął, wydając postanowienie o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Natomiast odrębnie prowadzone było postępowanie w zakresie dotyczącym narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To postanowienie o umorzeniu postępowania w zakresie doprowadzenia do targnięcia się na własne życie zostało przez rodzinę zmarłego pokrzywdzonego zaskarżone. Sąd rejonowy w Kielcach, rozpoznając to zażalenie, uznał, że ta decyzja była co najmniej przedwczesna, że kompleksowo powinna być cała sprawa rozpatrzona w ramach w zasadzie jednego postępowania. Sprawa wróciła do prokuratury, natomiast na tamtym etapie wyłączono prokuraturę rejonową Kielce Wschód w Kielcach od prowadzenia tego postępowania i przekazano sprawę do prokuratury rejonowej w Sandomierzu. Powodem takiego działania prokuratury okręgowej było to, że kieleckie prokuratury korzystały z opinii biegłych zatrudnionych w tym szpitalu kieleckim, którego dotyczyło to postępowanie, czyli tego szpitala, w którym przebywał pacjent przed śmiercią. Natomiast prokuratura rejonowa w Sandomierzu nie korzystała z tych biegów, dlatego obiektywnie rzecz biorąc nie było przesłanek do tego, żeby ta prokuratura nie mogła prowadzić tego postępowania. W toku tego postępowania jeszcze w 2022 roku prokuratura rejonowa w Sandomierzu powołała zespół biegłych lekarzy do oceny zachowania personelu medycznego, bo mówimy tu nie tylko o lekarzach, ale szeroko o personelu medycznym zajmującym się tym pacjentem w trakcie jego pobytu w szpitalu w Kielcach w lipcu 2021 roku. Po 3 latach uzyskaliśmy opinię zespołu biegłych w tym zakresie w oparciu o ten komplet materiałów dowodowych, na który składają się przede wszystkim zeznania świadków, dokumentacja medyczna, czy na przykład zabezpieczony monitoring, a którego zwieńczeniem jest właśnie opinia zespołu biegłych psychiatrów. Prokurator zaczął od lutego bieżącego roku

0: wydawać postanowienia o przedstawieniu zarzutów i łącznie wydał takich postanowień 10, to jest w stosunku do 10 osób. Mówimy w tym przypadku o 6 lekarzach, którzy prowadzili proces leczenia tego pokrzywdzonego, o 3 osobach personelu pielęgniarskiego oraz o zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, którego, w zakresie którego obowiązków leżało zabezpieczenie procedur medycznych w taki sposób, aby były one zgodne z przepisami prawa. Wszyscy lekarze usłyszeli zarzut związany z narażeniem pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i wskutek tego nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta. Jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to 2 z tych osób usłyszały zarzut również narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci tego pacjenta. 3 z tych osób dodatkowo jeszcze oprócz tego zarzutu usłyszała zarzut związany z fałszowaniem dokumentacji medycznej, a ostatnia czynność związana z przedstawieniem zarzutu dotyczyła zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, który dodatkowo oprócz tego, że odpowiadał za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, odpowiedzialność tą ponosi dodatkowo jako funkcjonariusz publiczny, no z racji tego, że pełni funkcję kierowniczą w publicznej placówce służby zdrowia. W toku przesłuchania przed prokuratorem wszyscy podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów i wszyscy skorzystali też z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
1: A jakie są teraz dalsze procedury? Jak to będzie wyglądało? Czy może kolejne osoby są brane pod uwagę, żeby usłyszeć zarzuty, czy na ten moment sprawa jest wyjaśniona?
0: Na chwilę obecną prokurator przystąpi do tak zwanych końcowych czynności śledztwa. Mam tu na myśli to, że prokurator wyznaczy obecnie termin końcowego zaznajomienia się z aktami sprawy dla podejrzanych, bo podejrzani taki wniosek złożyli. I po zaznajomieniu się z aktami sprawy podejrzani i ich obrońcy będą mieli jeszcze 3 dni na zgłaszanie ewentualnych wniosków dowodowych. Jeżeli takie wnioski dowodowe w tym terminie zostaną złożone, to będą musiały być rozpoznane przez prokuratora. W zależności od zakresu tych wniosków i od decyzji prokuratora w przedmiocie tych wniosków, albo postępowanie będzie kończone decyzją merytoryczną, w tym przypadku w formie aktu oskarżenia, albo też materiał dowodowy będzie wymagał uzupełnienia. Będziemy mogli rozstrzygnąć to jednoznacznie w momencie, kiedy ewentualne wnioski dowodowe wpłyną do prokuratury i będą rozstrzygane przez prokuratora.
1: A w jaki sposób lekarze nie dopełnili swoich obowiązków?
0: Mówimy tu przede wszystkim o tym, że proces leczenia pacjenta przebiegał nieprawidłowo, jeżeli chodzi o lekarzy, był niezgodny z procedurami medycznymi, z zasadami wiedzy medycznej. Wnioskujemy to na te okoliczności na podstawie przede wszystkim opinii biegłych, którą pozyskaliśmy do postępowania. Jeżeli chodzi natomiast o personel pielęgniarski, to tutaj te zarzuty dotyczą nienależytego wykonywania obowiązków i zaniechania obowiązków związanych z opieką nad pacjentem, istotnych w krytycznym dla tej sprawy momencie, czyli w momencie, kiedy dochodzi do śmierci pokrzywdzonego. Tu dodatkowo mówimy o sfałszowaniu dokumentacji medycznej. W przypadku jednej z tych osób poprzez dokonanie w tej dokumentacji wpisu odnośnie czynności medycznych, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
1: Warunki, w których pacjent przebywał, też nie do końca spełniały procedury?
0: Tak, tutaj w tym zakresie zarzut przedstawiono właśnie zastępcy dyrektora szpitala, z którego zakresie obowiązku było dbanie o to, aby procedury medyczne i wyposażenie pomieszczeń, w tym przypadku chodzi o konkretnie to pomieszczenie, w którym przebywał pokrzywdzony, było zgodne z przepisami prawa, a wymóg był w przypadku takiego pacjenta, aby to pomieszczenie, w którym przebywa, uniemożliwiało mu dokonanie samookaleczeń czy spowodowanie samemu sobie obrażeń ciała. To pomieszczenie nie zapewniało takich warunków w ocenie biegłych. Dodatkowo też w przypadku tego pomieszczenia, w którym przebywał ten konkretny pacjent, nie było wymaganego przepisami prawa monitoringu wizyjnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.
1: Nie wiadomo, dlaczego monitoringu nie było. Było powiedziane, że zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, tak?
0: Musimy rozróżnić 2 okoliczności. Pierwsza to jest taka związana z postępowaniem prowadzonym w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu, w którym postawiono zarzuty w tym postępowaniu. Natomiast kwestie braku czy usunięcia monitoringu i utrudniania w ten sposób postępowania prowadzonego w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu prowadzi obecnie prokuratora rejonowa Kielce Zachód w Kielcach. To postępowanie prowadzone jest w sprawie. Badamy, dlaczego monitoring nie był przechowywany przez okres 1 roku,

0: tak jak wymagały tego przepisy. Jeżeli prokurator dojdzie do ustaleń, że doszło tutaj do popełnienia przestępstwa, no to będzie to wymagało wskazania osoby, która dopuściła się tego czynu i wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Natomiast jeszcze jest przedwcześnie, żeby o tym przesądzać. Na chwilę obecną prokurator w tym odrębnym postępowaniu kompletuje materiał dowodowy.
1: Wiktor Jakmicik, witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim i Państwa gościem jest wokalistka pochodząca z Pińczowa z województwa świętokrzyskiego, Magda Paradziej.
2: Witam serdecznie, cześć.
1: Zacznijmy sobie dość prosto. Jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś śpiewać? Skąd ta pasja u Ciebie?
2: Oj, to jakbyśmy się musiały cofnąć do takiej małej dziewczynki, czyli do dzieciństwa. Odkąd pamiętam, zawsze śpiewałam i to w rodzinie się śmieją, że chyba zanim zaczęłam jeszcze mówić, to już śpiewałam. I to była ewolucja od skakanki po dezodorant, aż po mikrofon i zostało tak do dziś.
1: No to bardzo fajne wspomnienia.
2: Bardzo fajne.
1: Jak wyglądała Twoja droga do tego etapu, na którym jesteś teraz?
2: Oprócz tego, że długa, kręta, wyboista i pod górkę, to ja jestem po dwóch telewizyjnych programach, więc jakby droga przez talent show, potem też tworzenie swojej muzyki, wcześniej jeszcze dużo coverów, no i teraz się już przekształciłam, powiedzmy, w taką pełnoprawną artystkę, bo tworzę, komponuję, piszę teksty, piszę muzykę i śpiewam.
1: Mówisz, że sama tworzysz muzykę, sama tworzysz teksty. No właśnie, powiedzmy sobie może, skąd ta inspiracja?
2: Oj, chyba z życia codziennego. Sama nie tworzę, bo tworzę też razem z producentem, ale tak, piszę teksty i dużo miałam rzeczy pochowanych w szafie przez długi, długi czas, a teraz to wyciągam już tak publicznie do posłuchania.
1: A jak wyglądały Twoje początki kariery?
2: Do którego momentu się musimy, Wiktoria, cofnąć?
1: Może cofnijmy się do momentu, w którym pierwszy raz stanęłaś na scenie.
2: Oj, no to rzeczywiście miałam parę lat, może 3 albo 4, więc jakiś czas temu. Ja zawsze, odkąd pamiętam, to ja zawsze byłam na scenie, właśnie od takiej małej dziewczynki. I tak naprawdę muzyka jest całym moim życiem. Ja jestem też muzyką i moje serce bije też w rytm muzyki.
1: To może jeszcze teraz cofnijmy się do sceny, ale takiej dużej sceny. Może sceny telewizyjnej, kiedy po raz pierwszy tam się pojawiłaś.
2: Czyli mówimy o programie The Voice of Poland, tak?
1: Tak.
2: Tak, no to The Voice of Poland był 10 lat temu, więc kawałek czasu i to był program, w którym wzięłam udział w drużynie u Marka Piekarczyka i byłam od samego początku po sam koniec, czyli po finał. Przepiękna przygoda telewizyjna, dużo mnie nauczyła przede wszystkim pracy z kamerą, śpiewania pod presją, bo to jednak szybko się uczymy i też takiej, myślę, że dyscypliny, bycia na czas i staram się być zawsze też profesjonalna i to mnie na pewno nauczyła praca w telewizji przy programie.
1: A jak wyglądała Twoja droga już po wizycie w The Voice of Poland?
2: Oprócz tego, że się na moment obraziłam na muzykę, tak, byłam obrażona, bo ja naprawdę bardzo długo się starałam, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem aktualnie i miałam bardzo dużo odmów po drodze, więc po programie telewizyjnym miałam króciutką przerwę i teraz już sobie wracam. To była też taka przerwa, w której ja śpiewałam, koncertowałam, tylko że było mnie trochę mniej, a teraz jest mnie już dużo i chyba będzie jeszcze więcej.
1: A powiedz mi, jak wygląda Twoja praca nad głosem? Jak ćwiczysz ten głos, żeby on brzmiał dobrze?
2: Zanucić? Nie, żartuję. Ale tak, dużo, dużo ćwiczeń wokalnych. Ja też jestem nauczycielem wokalu, jeśli chodzi o pracę z dzieciakami, więc dydaktycznie pracujemy. Właśnie się śmiałam ostatnio, że ja już naprawdę nie dam rady nikogo przyjąć, więc nie robię sobie tu autopromocji u Was, więc tak, pracuję, oprócz tego, że na co dzień pracuję z głosem, z dzieciaczkami, to też sama przy okazji dużo ćwiczę z nimi, no i też podczas koncertów i pracy w studio.
1: Niedawno wydała się singiel pod tytułem Prosto w punkt. Może powiedz, jak on powstał i skąd w ogóle inspiracja do napisania tekstu?
2: Oj, ja muszę się przyznać, że to było tak. Miałam zupełnie co innego w planach. Ja już miałam stworzoną piosenkę i miałam tylko nagrać wokal. Jakoś gdzieś tam zaświeciło słońce i mówię, nie, ja chyba muszę coś innego stworzyć. Mój mąż mówi, nie, no zwariowałaś, teraz będziesz zmieniała całe plany, już jesteś umówiona do producenta, już tego nie odwołujesz, okej. Okay. Ja mówię, nie. I do właśnie do Artura, no to będą, on jest tutaj też z naszych rejonów świętokrzyskich, więc pisze SMS-a, Artur, ja mam w głowie taką piosenkę, w takim klimacie bym chciała, a on mówi, no to przyjedź w czwartek. I zaczęliśmy pracę nad piosenką i nawet ostatnio się cofnęłam do momentu, w którym my ją tworzyliśmy i mówię, o matko, że to nam się wtedy podobało, a jakby efekt końcowy to jest zupełnie inaczej i no zresztą posłuchacie.
1: Powiedz może jeszcze, jakie masz plany na przyszłość? Muzyczne. Oj, oczywiście.
2: No tylko. Wszystko wokół muzyki. Ja nie mam już planu B, ale może jeszcze tylko cofnę się do tego pytania, Wiktoria, wcześniej, bo piosenka Prosto w punkt to jest piosenka, która jest inspirowana też moim życiem, ale historiami różnych kobiet, które zaprosiłam do swojego teledysku. To są kobiety, które bardzo dużo przeszły w swoim życiu i postawiły w końcu na siebie, postawiły na tą decyzję prosto w punkt i zaczęły siebie widzieć i o siebie troszczyć. I myślę, że każdy

0: Każdy z nas zna też smak lęku, strachu, różnych sytuacji życiowych i ta piosenka jest, żeby przede wszystkim podnosić na duchu i pokazać innym, że jesteś super, taki jaki jesteś, nie musisz być ani ponad, ani jesteś idealny, więc jest piosenka naprawdę prosto w punkt i z dużą dozą pozytywu, uśmiechu i wiosny.
1: Wydawałaś już kilka singli, czy planujesz wydanie płyty, a propos tak planów na przyszłość?
0: No właśnie każdy pyta, oczywiście to jest chyba marzenie każdej wokalistki właśnie o takiej małej dziewczynie, takiej małej Madzi. Zawsze o tym marzyłam, żeby tak było. Więc tak, to są plany, tylko jeszcze się wstrzymamy, bo ja jestem na etapie budowania tej swojej marki artystycznej, więc ja bym chciała, żeby dużo osób się o mnie dowiedziało, żeby mogło zobaczyć, kim ta Magda jest, co ona robi, co ona śpiewa, jaką muzykę tworzy, żeby potem przychodzić na moje koncerty i żeby później docelowo kupić moją płytę.
1: A gdzie można cię zobaczyć w przyszłości i usłyszeć oczywiście?
0: No przede wszystkim serwisy streamingowe, więc zapraszam. YouTube, można zobaczyć też teledysk i tam jest ta niespodzianka w postaci właśnie zaproszonych kobiet do teledysku prosto w punkt. Nie aktorki, normalne, zwykłe, piękne kobiety, każda z nich inna, więc można mnie tam oglądać, no i śledzić moje media społecznościowe, żeby móc być na bieżąco z koncertami i z różnymi wydarzeniami muzycznymi.
1: A gdzie te koncerty w najbliższym czasie będą się odbywać?
0: No to mamy tak, przed sobą Lublin, Zamość. Poczekajcie, bo ja się muszę zastanowić, a najlepiej to do menadżerki zadzwonię podpytać. Ale bardzo często też jestem tu w okolicy, jestem właśnie w Kielcach, czy w Busku-Zdroju, czy w Pińczowie, więc krążę też po Świętokrzyskim, bardzo często na Pomorzu. Gdzie ta Magda nie jest?
1: A jak się czujesz na scenie? Mówisz, że koncertujesz nie tylko po Kielcach, nie tylko po naszym województwie, ale również po całej Polsce.
0: A
1: czy sprawia ci to radość? O, i za granicą, tak. No właśnie, to czy sprawia ci to radość?
0: Ogromną. Ja myślę, że jak przyjdziecie kiedyś na mój koncert i zobaczycie mnie w akcji, to ja tutaj mówię, rozmawiamy z Wiktorem, ja jestem zupełnie inna, a jak już dochodzi muzyka, to moje ciało po prostu to czuję i moje serducho właśnie stuka mocno w rytm tej muzyki. No to jest dla mnie po prostu spełnienie moich marzeń i ja sobie nie wyobrażam żyć inaczej, jak nie być na scenie, więc do tego dążyłam, to sobie postawiłam za cel w moim życiu i czuję ogromne szczęście, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
1: To życzę z całego serca od nas, od naszej redakcji spełnienia właśnie tego marzenia.
0: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego dla Was.
1: Dziękuję.
2: SK Kielce News.
3: Kielczanie coraz częściej dbają o swój uśmiech. Aby go poprawić, niezbędne są zabiegi estetyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Wpływają one pozytywnie na samopoczucie i pewność siebie pacjentów. Zakres usług jest szeroki, a medycyna stomatologii estetycznej w ostatnich latach zrobiła ogromne postępy.
4: Cześć, nazywam się Mikołaj Kryszka, jestem lekarzem stomatologiem, zajmuję się głównie stomatologią estetyczną, prowadzę klinikę w Kielcach, bardzo mi miło.
3: Stomatologia estetyczna to jest temat, który jest coraz bardziej popularny w Polsce, ale...

0: zmienić kolor i kształt zęba, czyli zrobić taką metamorfozę uśmiechu, można powiedzieć, wykonywaną w zakresie zębów od 5 do 5, czyli linii uśmiechu. I to, co odróżnia tą metodę od innych, to po pierwsze czas, bo cały uśmiech możemy zrobić w 4 godziny, a przede wszystkim to, że nie uszkadzamy zęba naturalnego, czyli minimalnie inwazyjna stomatologia estetyczna nowoczesna.
1: A jak zmieniło się podejście Kielczan do estetyki właśnie uśmiechu w ostatnich latach?
0: To nie tyczy się samych Kielczan, ale ogólnie całego naszego społeczeństwa. Mieliśmy takie etapy jak pierwszy, czyli kiedy wszyscy chcieli wybudować dom. Wszyscy już sobie wybudowali domy, później przechodzili do kupna samochodu, więc kupowali samochód. Następnie przerzucali się na zabawki, czyli popularne były skutery wodne, czy kłady i tak dalej. Natomiast teraz Polacy zaczęli zwracać uwagę na swoje zdrowie i na swój wygląd. Także zęby, które przykładowo 10 lat temu u kobiety uchodziły za okej, okay, ładne, delikatnie krzywa jedynka w kolorze A1, teraz już przez narzucane przez, że tak powiem, Instagram i media trendy, no nie są to zęby ładne według kobiety, więc chcemy poprawić ten uśmiech, ale generalnie też nie chcemy piłować sobie zębów pod koronę czy licówki, no i dlatego tak na przykład ten bonding stał się tak popularny w tych czasach.
1: A które zabiegi cieszą się największą popularnością wśród młodych pacjentów?
0: Wśród młodych? No właśnie bondingi, bonding. Jeszcze do tego aparaty nakładkowe, albo Invisalign, albo Clear, też wykonujemy u nas w klinice. Jest to najczęściej doprowadzenie pacjenta do etapu, w którym może mieć wykonany bonding, bo pamiętamy, że na duże wady ortodontyczne nawet tak zwany bonding maskujący się nie sprawdzi bez piłowania zębów.
1: A powiedz mi, czy starsze osoby również pojawiają się w twoim gabinecie?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy całą gamę pacjentów, od najmłodszych do starszych. Starsze osoby najczęściej wybierają albo wymianę starych uzupełnień protetycznych, czyli ściągamy stare mosty, na przykład już na podbudowie metalowej, które nie są estetyczne, nie są ładne, lub po prostu robimy uzupełnienia braków uzębienia, które powstały latami.
1: Skupmy się trochę na tym bondingu, bo to jest rzeczywiście temat taki na czasie. Na czym polega taki zabieg?
0: Generalnie tak, mamy rozróżnijmy sobie dwa bondingi. Jest bonding tradycyjny warstwowy i bonding nowoczesny cyfrowy flow injection. Tak naprawdę, pomimo tego, że nazwa jest ta sama i kompozyt jest nakładany na zęba, cały proces wygląda zupełnie inaczej. Skanujemy sobie zęby pacjenta, wykonujemy mu serię zdjęć do projektu i następnie w komputerze projektujemy na jego zębach nadbudowy kompozytowe, idealnie dopasowane do jego zęba. Wykonujemy to na szynach analogowych, które są już w procesie przez druk z drukarki 3D do analogów silikonowych. Już nie będę wchodził w kwestie techniczne, natomiast polega to na tym, że po prostu pokrywamy zęba kompozytem i nie tak jak zgodnie z ostatnią aferą internetową, że zostają nawisy, dziąsła krwawym i tak dalej. Nie, ten ząb jest idealnie spasowany, czyli kompozyt idealnie przechodzi w korzeń, nie robią się stany zapalne i to jest właśnie przewaga tego flow injection bonding.
1: I rozumiem, że efekt jest widoczny od razu po wykonaniu zabiegu?
0: Naturalnie. Od razu pacjent, jak patrzy w lusterko, widzi wow, miałem krótkie, krzywe, żółte zęby, nagle mam piękne, białe i po prostu aż nie mogę się przyzwyczaić.
1: I rozumiem też, że ten efekt utrzymuje się przez lata kolejne, prawda?
0: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o trwałość takiego zabiegu, szacujemy go na 10 lat plus, jeżeli pacjent dba o to tak jak należy. Mamy tu zalecenia higienizacyjne, czyli jakiego płynu używać. Używamy również irygatora do przestrzeni międzyzębowych, specjalnych past i szczoteczki sonicznej, odpowiednio też używanej ruchem wymiatającym. Raz w roku mamy serwis, czyli wygląda to podobnie jak higienizacja i jest w podobnej też cenie. Jak pacjent dba, tak i jest.
1: A czy jakieś przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu tu są?
0: Na przykład jest to bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, ale też zajmujemy się przykładowo u nas tym w klinice, więc zawsze też badam pacjenta przed zabiegiem, czy nie ma tego problemu, czy nie ma powiększonych żwaczy. Jeżeli ma, najpierw zajmujemy się tym tematem. Zazwyczaj wystarczy iniekcja z toksyny botulinowej lub szyna terapeutyczna i jest po problemie.
1: Jaka jest przewaga bondingu nad właśnie takim tradycyjnym prostowaniem zębów przez aparat czy te nakładki?
0: Może tak. Między prostowaniem a bondingiem bym nie porównywał, bo czasami prostowanie jest nieodzownym elementem dojścia do tej fazy bondingu, chociaż coraz rzadziej. Natomiast bardziej porównałbym to do licówek pełnoceramicznych. Przede wszystkim tak. Bonding jest cenie 1/3 licówki pełnoceramicznej porcelanowej. Raz, dwa. Do bondingu nie piłujemy wiertłem zęba. Nawet go nie matowimy, jak mówią niektórzy dentyści starodawni. Jest

0: To naprawialne w ciągu 15 minut, ponieważ szyny pacjenta, te, które służą do odbudowy, do tworzenia nowego śmiechu, są u nas w gabinecie przez najbliższe 20 lat. No i generalnie estetyka jest podobna, jeżeli chodzi o wygląd jakby pozabiegowy.
1: Wybielanie to jest temat, który też cieszy się dużym powodzeniem. Powiedz, na czym polega zabieg wybielania?
0: Przede wszystkim zacznę od obalenia mitu. Wybielanie zębów nie jest to przemalowywanie zęba, czyli nie malujemy go farbką w żadnym stopniu. To wszystko opiera się na tym, żeby oczyścić zęba z barwników. Czyli teraz nakładamy w najprostszym schemacie żel na zęba. Żel zawiera nadtlenek wodoru. I ten nadtlenek wodoru wchodzi nam w struktury zęba i oczyszcza go z barwników, z chromoforów. Oprócz tego, że oczyszcza z wierzchniej warstwy, czyli z warstwy szkliwnej, oczyszcza też z warstwy zębinowej, czyli głęboko położone przebarwienia. Dzięki temu ząb nagle nabiera jaśniejszej barwy. I teraz pytanie, ile się to utrzymuje i czy ząb wróci do takiego samego poziomu? Odpowiedź nie, też obalam następny mit, dlatego że może nam przyjąć barwniki w warstwie wierzchniej i szkliwnej, natomiast jeżeli chodzi o zębinę, tam już te barwniki nie dojdą, czyli tak jak dentysta może rozpoznać nawet po 10-15 latach, czy ząb był kiedyś wybielany, tak właśnie to się potwierdza z tym, co wspomniałem, że no nie wróci po prostu do tej samej barwy. Sam zabieg trwa około godzinki czasu. Mamy dwie sesje po 30 minut z żelem na zębach. Wymieniamy go po pierwszej. Doświetlamy lampą LED, która przyspiesza reakcję. Przedzabiegowo i pozabiegowo mamy również pewne czynności, które ograniczają nadwrażliwość. Akurat to jest moja metoda autorska, dlatego tutaj nie będę się zagłębiał dokładnie w szczegóły techniczne, aczkolwiek wychodzi to dosyć fajnie.
1: I w tym przypadku też występują jakieś przeciwwskazania?
0: Generalnie przeciwwskazania typu odsłonięte szyjki, bardzo duża nadwrażliwość, ale z tym też radzimy sobie przed samym zabiegiem. Ciąża też jest przeciwwskazaniem, ale to jak w większości zabiegów.
1: A jakie mity na temat stomatologii estetycznej najczęściej słyszysz od swoich pacjentów?
0: Nie rób sobie zębów, będziesz wyglądał jak Ibisz. Chociaż w tych czasach już bardziej jak Rutkowski. Natomiast estetyka to nie jest pojęcie, które powinniśmy rozumieć jako zrobię sobie białe zęby jak tiktaki. Estetyczne, naturalne. Teraz jest trendem natura. Zęby powinny wyglądać ładnie, biało. Ja to się śmieję, że kolorystycznie, dopowiadam zawsze, kolorystycznie zrobimy tak, najbardziej biały kolor, do którego możemy dojść w sposób naturalny, wybielając zęba. Nie robimy nic, co jest poza naturą, żeby nie było takiej sytuacji, że najpierw wchodzą zęby, a później wchodzi pacjent.
1: Czy dostępność nowoczesnego sprzętu w Kielcach dorównuje standardom tych europejskich dużych miast?
0: Kompletnie nie. To naprawdę, jeżeli przychodzicie do gabinetu i ktoś ma w Kielcach już skaner wewnątrz ustny, to już jest wow. Dwa skanery to już jest kompletnie niespotykane. Natomiast jeszcze oprzyrządowanie techniczne, maszyny i tak dalej, no chyba jedno czy dwa miejsca są z tego znane. W Kielcach niestety mamy klimat tego typu, kiedy jeszcze na protetykę, na korony pełnoceramiczne przychodzi pacjent, lekarz opiłowuje mu w te tak zwane szpice zęby i odsyła go do domu na 2 tygodnie, żeby czekał na uzupełnienia pełnoceramiczne. Oczywiście nie wygląda to tak w tych czasach i nie może tak wyglądać, bo to jest kompletnie niehumanitarne. W tych czasach robimy pacjentowi skan przed szlifem, po szlifie wysyłamy do pracowni technicznej lub projektujemy sami, drukujemy na drukarce 3D pracę tymczasową i tego samego dnia pacjent już ma zęby, którymi może gryźć i się uśmiechać, czego kompletnie jakby wcześniej nikt nie widział i nikt nie słyszał. I najlepsze jest to, że pacjenci też nie wiedzą, że mają taką możliwość, co świadczy o dużej po prostu niewiedzy społeczeństwa na temat tego, jak nowoczesne metody mamy stomatologii.
1: Wróćmy jeszcze do tematu starszych pacjentów, których też gościsz w swoim gabinecie. Z jakimi problemami się zgłaszają do ciebie najczęściej?
0: Najczęściej są to po prostu ubytki zębowe, czyli robimy albo implanty, albo korony, tudzież mosty, prace łączone. To są takie prace, gdzie zależy nam głównie na odbudowie funkcji. Z racji tego, że w czasach zamierzchłych, może nie zamierzchłych, ale lata powiedzmy tam 60., 50., 70., stomatologia w Polsce kulała. I to było na takiej zasadzie, rwiemy bez znieczulenia, usunęliśmy panu przez przypadek nie tego zęba. Jak coś, cokolwiek bolało, to już się też usuwało, dlatego bardzo dużo osób ma dentofobię. I bardzo dużo osób odmawiało sobie wizyty stomatologicznej po prostu, a może w przyszłym roku, aż doprowadzało to do destrukcji w całym układzie stomatognatycznym. No i przychodzi taki czas, kiedy są złote lata odpoczynku, chcielibyśmy się uśmiechnąć do wnuczków pełnym uzębieniem, a tu nie ma jedynki.

0: bo nie ma po prostu zębów z boku i nie mamy czym gryźć. Także wtedy wchodzę ja, cały na, może nie biało, bo białych fartuchów nie mam, żeby nie stresować pacjentów, no ale odbudowujemy ładnie, pięknie i estetycznie też. Nie robimy białych zębów jak tic-tac, jak muszla kolezlowa, tylko robimy ładne kolory charakteryzowane, które naprawdę nie odróżniają się od naturalnych.
1: Czyli ktoś, kto się nad tym zastanawia, nad zabiegiem, może przyjść na konsultację i ewentualnie usłyszeć od ciebie jakieś zalecenia?
0: Zawsze. Po to właśnie mamy konsultację, żebyśmy ustalili sobie plan działania, wymagania pacjenta, warunki, od których startujemy. Muszę zebrać informacje, na podstawie których będę robił wstępną wycenę. Robię skan wewnątrzustny, żeby mieć pacjenta też pod ręką zawsze, jego zgryz w 3D. Robię całą dokumentację fotograficzną i wtedy, powiedzmy, jest taki jeden dzień, kiedy siadam z asystentką, z menedżerką i ustalamy sobie plany leczenia danych pacjentów. Są odpalone monitory ze wszystkimi danymi i krok po kroku wymyślam, co by najlepiej u nich pasowało. Też idę zawsze takim trendem, że my jesteśmy jako lekarze dla pacjenta, a nie pacjent dla nas, więc wymyślam odbudowy łączone, typu na przykład trochę tańszy bonding, jeżeli nie da się, robimy mostek, jeżeli mamy zrobić implanty w ubytku skrzydłowym, to nie wciskam pacjentowi ósemki, siódemki, szóstki, piątki, tylko robimy po prostu od siódemki do piątki mostek na implantach, co też fajnie spełnia funkcję, nie różni się praktycznie estetyką od naćkanych typowo implantów, także i te wyceny też są fajne dla pacjenta. Tylko mówię, musimy trochę nad tym pogłówkować. Zawsze jest to trochę cięższe niż w standardzie, że po prostu robimy od A do Z wszystko z najwyższej półki i pacjent później jest blady. No ale tak wymyślamy, że jest naprawdę fajnie, estetycznie i pasuje to do siebie.
1: I taka poprawa wyglądu właśnie w uśmiechu też powoduje, że człowiek psychicznie czuje się chyba lepiej.
0: Naturalnie. Pewnie. Pacjenci, którzy przychodzą do mnie, ja widzę jak na przykład... ja często lubię żartować w pracy, rzucę jakimś dowcipem i widzę, że zaciskają tylko wargi, ale śmieją się i nie chcą pokazywać zębów, na których widzę kontrolne, już przychodzą i pierwsze co to uśmiecham się od ucha do ucha. Mam też taki przypadek fajny ze stacji benzynowej, kiedy spotkałem panią, jak chyba już nieważne po co, natomiast spotkałem panią kasjerkę, która właśnie nie chciała się zaśmiać z jakiegoś tam dowcipu, śmiała się strasznie w zaciśniętych ustach. No i mówię tak, co pani się nie uśmiecha? Ona mówi, bo nie. Proszę uśmiechnąć, nie. Mówię, a jestem dostał się pani uśmiechu. No i się uśmiechnęła i zobaczyłem, że naprawdę tam jest katastrofa. Natomiast z racji tego, że ja lubię, że tak powiem, pomagać ludziom i poczułem, że tak powiem, potrzebę zrobienia tego przypadku, to rzuciłem ceną tak z góry, naprawdę niszową. Pacjentce mówię, pani przyjdzie, zrobimy za tyle. No i to okazało się, że nie starczyło nawet na koszty materiałów, natomiast zrobiliśmy jej przepiękny uśmiech i teraz za każdym razem, jak jestem na tej stacji, to już pani się śmieje, że z drzwi wita zębami, także jest naprawdę fajne uczucie. Komfort życia jest zmieniony diametralnie. Naprawdę zęby jest to nasza wizytówka i może brzydki uśmiech wpędzi w niesamowite kompleksy.
1: To prawda. A jaką radę właśnie na sam koniec dałbyś osobom z Kielc, które rozważają pierwszy zabieg estetyczny?
0: Generalnie, jeżeli ktoś rozważa zabieg estetyczny jakikolwiek, najlepiej przyjść na konsultację, nie czytać w internecie, nie słuchać się znajomych, czy o wybielaniu, czy o bondingu, czy o koronach. Bardzo często jest tak, że te informacje, które uzyskamy w strefie czy internetu, czy wśród znajomych, nie mają kompletnie przełożenia na rzeczywistość w tych czasach. To są opisy zabiegów, czy przekonania, które są po prostu mitami i odnoszą się bardziej do zabiegów tego typu z lat poprzednich. Także przyjdź na konsultację, porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: tato promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

SK Kielce. Czwartek, piątek, weekend, co tam? Czwartek, piątek, weekend, co tam? Czwartek.